0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Polonijny kapłan ksiądz Gery Studniewski został biskupem pomocniczym w Waszyngtonie. Papieska Unia Misyjna rozważa możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w ewangelizacji. Jasna Góra ma nowego przeora, swoją posługę rozpoczął dziś ojciec

0: Grzegorz Prus. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV mianował biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej księdza Gerego Studniewskiego, emerytowanego pułkownika amerykańskiej armii, wieloletniego kapelana wojskowego i doświadczonego duszpasterza. Biskup nominat ma polskie korzenie. Urodził się w Toledo, w stanie Ohio.
1: Rodzice księdza Studniewskiego są potomkami polskich emigrantów. Po uzyskaniu licencjatu z biologii i blisko 10-letniej służbie w armii amerykańskiej zdecydował się na kapłaństwo, podejmując studia i formacje w papieskim kolegium Ameryki Północnej w Rzymie. W wieku 38 lat został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji waszyngtońskiej. W 1998 roku powrócił do czynnej służby wojskowej, służąc jako kapelan m.in. w Międzynarodowej Jednostce Wojskowej na Synaju w Egipcie oraz w Iraku. Pracował również w Pentagonie i jako kapelan dowództwa sił zbrojnych w Teksasie i Waszyngtonie. W 2016 roku przeszedł na emeryturę wojskową w stopniu pułkownika i powrócił do posługi w archidiecezji Waszyngtonu.
0: Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat. Jak podkreślił w rozmowie z Watykan News, pierwszym zadaniem Kościoła wobec sztucznej inteligencji jest edukacja.
2: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
0: Karol Gnat ocenił również, że Polska mogłaby stać się ważnym centrum tworzenia takich treści. Jak zaznaczył, Polacy mają doświadczenie ewangelizacyjne, zaplecze medialne i ludzi znających technologię, co pozwalałoby tworzyć treści ewangelizacyjne i duszpasterskie dla wielu języków świata. Jasna Góra ma nowego przeora. Swoją posługę rozpoczął dziś ojciec Grzegorz Prus. Podkreślił, że należy zachować to, co jest istotą Jasnej Góry. Ludzie pielgrzymują do tego sanktuarium, aby spotkać się z Matką Bożą, uczestniczyć w Eucharystii i pojednać się z Bogiem, mówi ojciec Prus.
3: Tak jak zawsze Jasna Góra ma być tym konfesjonałem, ołtarzem narodu, ale też ma być takim miejscem, gdzie wszyscy mogą przyjść do swojej matki. Ten tron królowej Polski, którym jest Jasna Góra, on nas obowiązuje do głębokiego życia duchowego i do ofiarnej posługi pielgrzymom.
0: Jasna Góra to największy pauliński dom zakonny, w którym mieszka i posługuje prawie 100 mnichów.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Uczeń wziął ją do siebie. Z pewnością Jezus chciał, aby jego matka nie pozostała bez opieki i wsparcia, aby miała zapewniony bezpieczny byt. Teologiczna głębia Ewangelii według świętego Jana każe nam jednak popatrzeć na przyjęcie Maryi o wiele szerzej. Uczeń bierze Maryję do siebie z całym bagażem i bogactwem jej doświadczenia wiary, jej bliskości z Synem Jezusem, jej niewzruszonej wierności. Tej maryjnej pobożności apostoł Jan ma się nauczyć. Pomyśl, czy ja też chcę się przyłączyć? Jak mogę pogłębić swoją relację z Maryją?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Poczęto wreszcie jeszcze przed przyjściem ciężkich kartaunów ostrzeliwać fortece z mniejszych. Pan Grodzicki od strony Wisły, sypiąc przed sobą jak kret ziemne zasłony, przysunął się o 6 kroków do fosy i zionął nieustannym ogniem na nieszczęsne miasto. Przepyszny pałac Kazanowski został zrujnowany i nie żałowano go, bo do zdrajcy Radziejowskiego należał. Ledwie trzymały się jeszcze porozszczepiane mury, świecące pustymi oknami. Na wspaniałe tarasy i sady padały dzień i noc kule, burząc cudne fontanny, mostki, altany, marmurowe posągi, płosząc pawie, które żałosnym wrzaskiem dawały znać o swym nieszczęsnym położeniu. Pan Grodzicki sypał ogień i na dzwonnicę bernardyńską i na bramę krakowską, z tej strony bowiem postanowił do szturmu przystąpić. Tymczasem ciurowie obozowi poczęli się prosić, aby im wolno było uderzyć na miasto. Bardzo bowiem pragnęli pierwsi do skarbów szwedzkich się dostać. Król raz odmówił, lecz wreszcie pozwolił. Kilku znacznych oficerów podjęło się stanąć na czele, a między innymi Kmicic, któremu nie tylko sprzykrzyła się bezczynność, ale w ogóle rady sobie dać nie mógł z tej przyczyny, że Hasling, zapadłszy w ciężką chorobę, od kilku tygodni leżał bez duszy i o niczym mówić nic nie mógł. Skrzyknięto się zatem na szturm. Pan Grodzicki sprzeciwiał mu się do ostatniej chwili, twierdząc, że póki wyłom nie zrobiony, miasto nie może być wzięte. Choćby nie tylko ciurowie, ale sama regularna piechota poszła do ataku. Lecz ponieważ król dał już poprzednio pozwolenie, musiał ustąpić. Dnia 15 czerwca zebrało się około 6 000 obozowej czeladzi. Przygotowano drabiny, pęki chrustu, wory z piaskiem, bosaki i pod wieczór tłum zbrojny po większej części tylko w szable począł ściągać się w miejsce, gdzie podkopy i ziemne osłony przymykały najbliżej do fosy. Gdy się już ściemniło zupełnie, na dany znak ruszyli pacholikowie z wrzaskiem okropnym ku fosie i poczęli ją zasypywać. Czujni Szwedzi przyjęli ich morderczym ogniem z muszkietów, dział i bitwa zaciekła, zawrzała na całej wschodniej stronie miasta. Ciurowie pod zasłoną ciemności zarzucili w mgnieniu oka fosę i kupą bezładną dotarli aż do murów. Pan Kmicic uderzył we 2000 naziemny fort, który Polacy zwali kretowiskiem, stojący w pobliżu bramy krakowskiej i mimo rozpaczliwej obrony zdobył go jednym zamachem. Załogę rozniesiono na szablach, nikogo nie żywiąc. Działa rozkazał zwrócić pan Andrzej ku bramie, częścią zaś ku dalszym murom, aby przyjść z pomocą i osłonić nieco te kupy, które usiłowały się na nie wdrapać. Tym zaś nie poszczęściło się w równym stopniu. Pachołkowie przystawiali drabiny i darli się na nie tak zapamiętale, że najbardziej ćwiczona piechota nie potrafiłaby lepiej. Lecz Szwedzi sami, zabezpieczeni blankami, sypali im ogień w same twarze. Spychali przygotowane kamienie i kłody, pod których ciężarem łamały się w drobne drzazgi drabiny. Wreszcie piechota spychała szturmujących z pomocą długich dzid, przeciw którym szable nie mogły nic wskórać. Przeszło 500 co najdzielniejszej czeladzi legło pod murem. Reszta pod nieustającym ogniem schroniła się na powrót przez fosę do polskich przykopów. Szturm był odparty, ale ów forcik pozostał w ręku polskim. Próżno Szwedzi walili doń przez całą noc z najcięższych kartaunów. Kmicic odpowiadał im również przez całą noc z tych dział, które zdobył. Dopiero nad ranem, gdy uczyniło się widno, rozbito mu je co do jednego. Wittenberg, któremu ołówszaniec jak o głowę chodziło, wysłał wówczas piechotę z rozkazem, by nie ważyła się wracać, nie odzyskawszy straty, lecz pan Grodzicki w tejże chwili posłał Kmicicowi posiłki, z pomocą których ten nie tylko odparł piechotę, lecz wypadł za nią i gnał aż do krakowskiej bramy. Pan Grodzicki tak był uradowany, że osobiście pobiegł do króla z relacją. Miłościwy panie, rzekł. Byłem przeciwny wczorajszej robocie, ale teraz widzę, że nie stracona. Póki ten szaniec był w ich ręku, póty nie mogłem nic wskórać przeciw bramie, a teraz niech jedno działa, ciężkie nadejdą, w jedną noc wyłom uczynię. Król, który był frasobliwy, że tylu dobrych pachołków pobito, uradował się słowami pana Grodzickiego i zaraz spytał: a kto tam w owym szańcu ma komendę? Pan Babinicz, odpowiedziało kilka głosów. Król w ręce klasnął. Ten wszędy musi być pierwszy. Mości generale, znam ja go. Okrutnie to zacięty kawaler i nie da się wykurzyć. Wina by to była nie do odpuszczenia, miłościwy panie, odrzekł Grodzicki, gdybyśmy na to pozwolili. Jużem mu tam piechoty posłał i działek, bo że go będą wykurzać, to będą. O Warszawę chodzi. Tyle ten kawaler złota wart, ile sam waży. Więcej wart, bo to nie pierwszy i nie dziesiąty jego postępek, odrzekł król. Po czym kazał sobie podać co duchu konia, lunetę i pojechał patrzeć na szaniec. Lecz zza dymu wcale nie było go widać, bo kilkanaście kartaunów wzięło na nie ogniem nieustannym. Rzucano weń faskule, granaty, blachy napełnione kartaczami, a przecież szaniec ów leżał tak niedaleko bramy, że nieledwie i strzały muszkietowe donosiły. Toteż granaty widać było doskonale, jak wylatywały na kształt obłoczku w górę i opisując łuk bardzo zgięty, wpadały w ową chmurę dymu, roztrzaskując się w niej z hukiem okropnym. Wiele padało aż za szaniec i te tamowały przystęp posiłkom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rzekł król. Tyzenhaus, patrz, nic nie widać, miłościwy królu. Kupa ziemi porytej jeno zostanie. Nie może inaczej być. Tyzenhaus, wiesz, kto tam siedzi? Wiem, miłościwy królu, Babinicz. Jeśli żyw wyjdzie, będzie mógł powiedzieć, że za życia był w piekle. Trzeba mu tam jeszcze świeżych ludzi podesłać, mości generale. Już rozkazy wydane, ale trudno im dojść, bo granaty przenoszą i okrutnie gęsto z tej strony fortu padają. Ze wszystkich dział do murów mi bić, żeby dywersję uczynić. Grodzicki ścisnął konia ostrogami i skoczył ku szańcom. Po chwili ozwały się działa na całej linii, a nieco później

imienia prymasa. Ja, powtórzył Tyzenhaus. Ja, ozwało się zaraz kilkanaście głosów. Kto pierwszy się ofiarował, niech ten idzie, rzekł król. Pan Topór Grylewski przeżegnał się, następnie przechylił do ust manierkę i skoczył. Król stał i patrzył ciągle w chmurę dymów, którymi przykryte było kretowisko, a które ciągnęły się wyżej nad nim na kształt mostu aż do samych murów. Ponieważ fort leżał bliżej Wisły, więc mury miejskie górowały nad nim i dlatego ogień był tak straszliwy. Tymczasem huk dział zmniejszył się nieco, choć granaty nie ustawały opisywać łuków, natomiast grzechot strzałów muszkietowych rozlegał się tak, jakby tysiące chłopów biło cepami w klepisko. Widać, znów idą do ataku, rzekł Tyzenhaus. Gdyby mniej było dymu, widzielibyśmy piechotę. Podjedźmy nieco, rzekł król, ruszając koniem. Zanim ruszyli inni i jadąc brzegiem Wisły od Ujazdowa, podjechali prawie do samego Solca, a ponieważ sady pałaców i klasztorów schodzących ku Wiśle były jeszcze w zimie przez Szwedów na opał wycięte i drzewa nie zasłaniały widoku, mogli więc przekonać się i bez lunet, że Szwedzi istotnie znów ruszyli do szturmu. Wolałbym tę pozycję stracić, ozwał się nagle król, niż żeby Babinisz miał zginąć. Bóg go obroni, rzekł ksiądz Cieciszowski. I pan Grodzicki nie omieszka posiłków posłać, dodał Tyzenhaus. Dalszą rozmowę przerwał jakiś jeździec, który zbliżał się całym pędem od strony miasta. Tyzenhaus, mając wzrok tak bystry, że gołym okiem lepiej widział niż inni przez perspektywy, porwał się na jego widok za głowę i krzyknął: Grylewski wraca! Babinicz musiał polec i fort zdobyto. Król przysłonił oczy rękoma. Tymczasem Grylewski przyskoczył, osadził konia na miejscu i łapiąc powietrze ustami zawołał: Miłościwy panie, co tam zabit? Spytał król. Pan Babinicz powiada, że mu tam dobrze i nie chce zastępcy. Prosi tylko, by mu jeść przysłać, bo od rana nic w gębie nie mieli. Żyje zatem? Krzyknął król. Powiada, że mu dobrze, powtórzył pan Grylewski. Inni zaś, ochłonąwszy ze zdumienia, poczęli wołać: To fantazja królewska, to żołnierz! Później zaś do pana Grylewskiego. A już potrzeba było zostać i koniecznie go zluzować. Nie wstyd to wracać? Tchórz waś ci obleciał, czy co? Lepiej się było nie podejmować. Na to pan Grylewski. Miłościwy panie, kto mi tchórza zadaje, temu się sprawię na każdym polu. Ale przed majestatem muszę się usprawiedliwić. Byłem w samym kretowisku, czego by może nie jeden z ich mościów nie dokazał. Ale ów Babinicz jeszcze mi do oczu za moją intencję skoczył. Idź waść, powiada do kaduka. Ja tu pracuję. Ledwo powiada, ze skóry nie wylezę i na gawędy nie mam czasu, a ni sławą, ni komendą dzielić się z nikim nie chcę. Dobrze mi tu, powiada, i ostanę, a waści za okop każe wyprowadzić. Bodaj cię zabito, powiada. Żreć nam się chce, a tu mi komendanta nie strawę przysyłają. Co miał robić, miłościwy panie? Nawet się i humorowi jego nie dziwuje, bo tam im ręce od roboty opadają. A jakże? Spytał król. Utrzyma on cię tam? Taki straceniec. Gdzie on się nie utrzyma? Tego mi jeszcze zapomniał powiedzieć, co on mi na odchodnym krzyknął. Będę tu i tydzień siedział i nie dam się, bylem miał co jeść. Można, że tam wysiedzieć? Tam, miłościwy królu, istny dzień sądu. Granat pada za granatem, czerepy jako diabły koło uszu świszczą, ziemia w doły powybijana, od dymu mówić nie można. Piaskiem i darnią tak kule rzucają, że co chwila trzeba się otrząsać, żeby nie przysypało. Siła ich poległo, ale ci, co żywi, w bruzdach na okopie leżą i płotki sobie przed głowami z kołów porobili, ziemią je umocniwszy. Bardzo starownie Szwedzi ten nasyp uczynili, a teraz przeciw nim służy. Przy mnie jeszcze przyszły piechoty pana Grodzickiego i teraz biją się tam na nowo. Skoro na mury nie można, póki wyłomu nie ma, rzekł król, to na pałace na Krakowskim dziś jeszcze uderzymy. To będzie najlepsza dywersja. Okrutnie i pałace umocnione, prawie w fortece pozmieniane, zauważył Tyzenhaus. Ale im z pomocą z miasta nie pospieszą, bo całą zawziętość na Babinicza obracają, odrzekł król. Tak będzie, jaką tu żyw, tak będzie. I zaraz szturm nakaże, no jeszcze Babinicza przeżegnam. To rzekłszy, król wziął z ręki księdza Cieciszowskiego złocisty krucyfiks, w którym drzazgi Krzyża Świętego były osadzone, i podniósłszy go do góry, począł żegnać daleki nasyp, okryty ogniem i dymami, mówiąc: Boże Abrahamów, Boże Izaaków i Jakubów, zmiłuj się nad ludem Twoim i daj ratunek tym ginącym. Amen, amen, amen.